0: Radio SK.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio
1: Esko. Radio Esko.
2: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
3: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
7: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
8: I po reklamie.

Reklama. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
0: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: W Stanach wydałam nowy numer, a my, Radio SK, zagraliśmy go wam jako pierwsi w Polsce. Dostaliśmy numer ITP i TT. Do tej pory fragmenty tej piosenki fani mogli usłyszeć na stadionowych koncertach, a teraz możemy już słuchać tego numeru w całości. Gramy go w SC, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Stadionowa trasa koncertowa Stanach powoli dobiega końca. Zostały jej dwa występy. 14 sierpnia artystka zagra w Krakowie, a 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No, na tym stadionie już we wtorek wystąpi światowa gwiazda. Do Polski przyjedzie Bad Bunny. To portorykański artysta, który ma na koncie kilka nagród Grammy oraz występ podczas Halftime Show. My czekamy na inne Halftime Show w czasie finału mundialowego. Podobno Justin Bieber tam się nam artystycznie objawi bardzo dobrze, a teraz objawią się hity na czasie, które na pewno zrobią ten poranek niedzielny bardzo dobrym. El Profesor zaczyna, Rafał Adamczak, witajcie.

Lata mijają, a ten numer cały czas na nas świetnie działa. Mało tego, to jest numer, na którym już chyba wychowały się pokolenia. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Wiecie, kiedy ten kawałek miał swoją premierę? 18 maja w 2003 roku. Ja mam do niego ogromny sentyment, bo pamiętam, że jak zaczynałem pracę właśnie tutaj w Radiu SK w 2003 roku, w czerwcu, no to wtedy graliśmy ten kawałek bardzo często, no bo to była mega nowość. Tyle lat minęło, a proszę bardzo, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love cały czas na czasie. Czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. Tymczasem już 17 po 9, niedzielny poranek. Kto kończy urlop, a kto zaczyna? No zawsze wiedziałem, że to jest takie zestawienie bardzo kontrastowe, bo żeby ktoś mógł zacząć, to ktoś skończyć musi. Normalne. Ciekaw jestem, czy ci, którzy zaczynają, to mają już tylko i wyłącznie relaks przed sobą, wyjazd zaplanowane, walizki spakowane, bilety, cała ta dokumentacja turystyczna przygotowana, czy może raczej tak jak ja, wałki kupione, pędzle kupione, folia malarska kupiona i szybko jutro pyknie się przedpokój, a potem rzeczywiście już tylko przyjemności. Dajcie znać, jak to u was wygląda, wakacyjnie, urlopowo i generalnie co u was. Czekam na głosówki na Messengerze naszym eskowym, czekam też pod 6644-2302 na SMS-y. Czekają też hit na czasie i czeka Lady Gaga. The good girl in your dream.

0: Jeżeli podkręciliście sobie trochę głośniej radio, jak graliśmy Sick Bromance Tima Berga, to teraz możecie już ciszyć, bo będę gadał, więc uwaga. Pytałem was o wasze plany urlopowe, wakacyjne, jak to u was wygląda. Okazuje się, że u niektórych wakacje i urlopy jeszcze muszą poczekać, ale posłuchajmy. Piotrek na linii.
1: Cześć Rafał, ja ciągle przed urlopem. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie Piotra i jeszcze wskakuje głosówka od Adriana.
2: Siemanko Radio SK, o urlopie to ja jeszcze mogę zapomnieć do końca sierpnia, a dzisiaj 20 po 9 ciśniemy na plan filmowy do Wrocławia, do serialu Sprawiedliwi.
0: No to ciśniemy, ciśniemy, widać, że Adrian dzisiaj będzie robił sceny.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
9: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.

0: No dobra, dobra, znam życie, wiem, że wakacyjne pranki, że weekendowe pranki rządzą się swoimi prawami i przed godziną 10 to jeszcze można chcieć zostać w łóżku i się trochę poprzeciągać pod kołdrą. W końcu kiedy, jak nie weekend, nadrobić zaległości senne z całego tygodnia. I tu gorąco pozdrawiamy tych, którzy mimo weekendu utknęli dzisiaj w robocie. DJ Godzia i Jason Derulo, Michiko. To jest nowość na naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK, a za 5 minut będzie godzina 10.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
3: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: W ten weekend Łódź żyje muzyką elektroniczną. Trwa Audio River Festival. Dzisiaj to już ostatni dzień tej imprezy, ale niedługo do Łodzi przyjadą inne światowe gwiazdy, bo zbliża się Łódź Summer Festival. To największa bezpłatna impreza w Polsce. Na scenie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland, Bastille. Jeśli chodzi o polskich artystów, to też będzie ciekawie. Na Łódź Summer Festival zagra na przykład Mata, BDS, PZ, Dawid Kwiatkowski czy Zalia. SK będzie tam razem z wami, warto nas słuchać, bo szykujemy dla was naprawdę fajną i dużą niespodziankę. A może dla was niespodzianką jest to, że to godzina 10:00 już na zegarkach, a jak mieliście wstać o 7:00 i jechać na ryby, no to wam się troszkę zaspało, ale spokojnie, przecież w wakacje to się nikt nigdzie nie śpieszy, prawda? U nas muzycznie Teddy Swims, Mr. Know It All, tak rozpoczynamy tę godzinę z hitami na czasie. Rafał Adamczak, witajcie.

Tak wam gra Radio SK i od razu czuć się, że są wakacje, to są hity na czasie i nowość u nas. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River za nami. 16 minut po godzinie 10. Ostatnio bardzo głośno jest o tym, że policja rozbiła Mustanga. Wiecie, ten radiowóz taki, to rzeczywiście, żeby go prowadzić, trzeba mieć pewne umiejętności, żeby okiełznać rumaka. No jak się okazało, tutaj wyszło, jak wyszło, wszyscy czepiają się teraz policji, że po co im takie radiowozy, jak nie potrafią? A może potrafią? Tylko pytanie, co to za Mustang, co przez przeszkody nie chyco?

0: kogo sama kwaderowała z łóżka ręka do góry. Dajcie znać w głosówkach na Messengerze, jakie plany macie na tę niedzielę. Ewentualnie SMS-owo pod 664-402-302. Tutaj też czekam. Invisible Dress za nami, to są hity na czasie. To jest SK26 po 10, no ale pamiętajcie też, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dlatego pora na nówkę sztukę. Czy to będzie piosenka, która ma szansę na czołówkę w kategorii letniaczków tegorocznych? To już wy ocenicie, wedle tego, jak często będziecie po nią sięgać, jak bardzo wam się spodoba gość, który kiedyś w ogóle swoją przygodę muzyczną zaczynał od pisania dla innych, między innymi dla Beyoncé, potem zaczął sam nagrywać, no i teraz wraca z takim charakterystycznym,

artystycznym dla siebie, soulowym wokalem, ale też radosną nutą i to jest przy okazji zapowiedź jego nowego materiału. O kim mowa? Nio! Znamy się dobrze, prawda? A numer nazywa się Dance Right Now.

0: Janet Jurassic, If Only You w Radiu SK, to są hity na czasie i mamy wakacje i może kogoś teraz gdzieś w jakimś barze takim wakacyjnym, wiecie, wywołano na przykład. Numer 31 zapraszam. Frytki i makrela zapraszam.
1: Znacie to, nie? Często przez taki dość donośny sprzęt nagłaśniający te numerki są wywoływane, ale nagle, jak usłyszymy ten swój numer, że nasze jedzenie już idzie, ach, każdy to pewnie chociaż raz w życiu przerabiał. Zapytałem was o wasze plany i wpadła głosówka od Ani.
2: Cześć SK, właśnie lecimy z potomką na Zegrze popływać troszeczkę. Oni ma to jak niedziela na żaglówkach.
1: No, zdecydowanie to w ogóle piękna sprawa, więc dobrych wiatrów sprzyjających życzymy, ale niektórzy to pływają już od samego deszczu. Ale spokojnie, spokojnie, jak mówią ci, którzy podobno na pogodzie się znają, już w tym tygodniu nowym, który jutro się zaczyna, ma być lepiej.
3: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Bartuś, trzymaj mrożoną kawę dla ochłody. Co tak wzdychasz, patrząc w telefon?
10: Mam wakacyjny dylemat, Basiu. Ciągnie mnie, żeby aktywnie wypocząć, ale marzy mi się też totalny reset i dobry film.
9: Ale po co wybierać? W ciągu dnia wskakuj w kajak. Latem w Łódzkiem na miłośników aktywnego wypoczynku czekają świetnie przygotowane trasy wodne, pomosty, przystanie i miejsca na odpoczynek.
10: O, to brzmi dobrze. A co z tym dobrym filmem?
9: Wieczorami wybierz się na kino plenerowe. Przez całe lato za darmo seans pod gwiazdami, z wielkim ekranem i wygodnymi leżakami. Odwiedzą mnóstwo zakątków w Łódzkiem.
10: Czekaj, spływy, kina pod chmurką? Chyba wyczuwam w tym wsparcie funduszy europejskich.
9: Trafiłeś, bo udany urlop w województwie wcale nie musi kosztować fortuny. Cały wakacyjny repertuar znajdziesz na stronie funduszeue.lotkie.pl.
10: To ja na to jak na lato. Pakuj mi tę kawę na wynos. Ruszam w trasę.
11: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
12: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
17: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: też tak macie, że jak słuchacie mundialowych hitów, to wam się po prostu chce? No nie wiem co, ale jakoś tak się bardziej chce, prawda? Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game w Radiu SK. To jest nowość, ale też związana bardzo mocno z tym, co się dzieje na boiskach światowych. Wiadomo, mundial trwa i coraz bliżej finału. Tymczasem, czy Cristiano Ronaldo zapłakał po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią na mundialu? Ha, no właśnie, to jest pytanie, które rozpaliło nie tylko kibiców, ale też tych, którzy przed spotkaniem na jednej z platform postawili miliony dolarów na to, że gwiazda futbolu po ostatnim gwizdku uroni albo nie uroni łez na oczach całego świata. No i teraz stało się jasne, bo po burzliwej debacie przedstawiciele owego portalu podjęli ostateczną decyzję i ogłosili tak. Na moment tej weryfikacji możemy stwierdzić, że istnieją dowody fotograficzne i wideo wykonane na boisku po meczu Portugalia kontra Hiszpania pokazujące Cristiano Ronaldo płaczącego. Na jego twarzy zauważalne są łzy. No i ktoś przegrał miliony, ktoś wygrał miliony. Ale też burzliwa dyskusja jeszcze się znowu rozpaliła. Jak oni to sprawdzili? Niech udowodnią. Pokażcie dowody. No i my nasz VAR eskowy też tutaj uruchomiliśmy. I wyniki weryfikacji były tylko takie.
1: Bierze buzie! Buzie widzę w tym tęczu!
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. dagastro.pl.
6: Julia Niewiadoma, dzień dobry. W Kwiatkówku trwa wielkie świętowanie. Skansen obchodzi dziś 13. urodziny. Z tej okazji zapraszam na rodzinny piknik. Łęczycka Zagroda Chłopska prezentuje dawne domy, warsztaty i narzędzia używane przez mieszkańców regionu. Jednym z głównych obiektów jest ponad 200-letni wiatrak typu koźlak. O skansenie opowiada przewodniczka Anna Jagodzińska.
7: On jest z okolicy, 2 km stąd pierwotnie pracował. To jest konstrukcja z około 1820 roku. W zależności skąd wieje, on może wykonać obrót o 360 stopni.
6: Na odwiedzających czekają także warsztaty, dawne gry i zabawy, pokazy rzemiosła oraz regionalny poczęstunek. Atrakcje przygotowano również w pobliskim grodzisku w Tumie. Urodzinowy piknik potrwa do godziny 18.
5: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
8: Muzyką się żyje.
9: Najlepsze koncertowe wspomnienia zaczynają się w Esce. Ostatnio mieliśmy dla Was zaproszenia między innymi na Rapstację, która wczoraj zakończyła się w Sławie, a teraz dokładamy kolejne bilety. Od jutra będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na koncert Charlie'ego Puffa. Tego artystę doskonale znacie z Eski z wielu hitów, to między innymi Attention czy We Don't Talk Anymore. Charlie Puff 30 lipca wystąpi na letniej scenie Progresji w Warszawie. No a od jutra warto słuchać imprezki w Radiu Eska po godzinie 18. Tamte bilety będą do zgarnięcia. Tymczasem minuta po godzinie 11, pora na kolejną godzinę przyjemności niedzielnych. No właśnie, czy u Was już te przyjemności się zaczęły, czy jeszcze śpicie? Dajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze i pod 664-402-302. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Nie, słuchajcie, ale 15 po 11, jak jest na zegarkach, a jest w tym momencie, a wy jeszcze w łóżku, to już nie wypala, to już szkoda dnia, to już dzień nawet idzie trochę powoli na zmarnowanie, takie leżenie, nic nie robienie powoduje, że potem tak wstajemy koło 16, wzruszamy ramionami, tak jakoś to było, minęło, jeżeli chodzi o niedzielę, a do tego dopuścić nie możemy. Mamy pozdrowienia, które wpadły na naszą skrzynkę. Nasze przyjemności zaczęły się w piątek po godzinie 14, tak to jest napisane. Jak wyszliśmy z pracy i zaczęliśmy 9-dniowy urlop, a dzisiaj pozdrawiamy z trasy Toruń-Wrocław, Paula, Eryk, Zuzia, Blanka i Lusior. No to pozdrawiamy szerokości, bardzo proszę tam uważnie i bezpiecznie, gdybyście i wy chcieli meldunek z wakacyjnej trasy złożyć, zapraszam SMS-owo, zapraszam też z głosówkami, to już Gips i Kukon, Ty masz.

0: 28 minut i będzie niedzielne południe. Eben Hearts za nami, to jest Tesca, to są hity na czasie. Pamiętajcie, że jak korzy mamy wakacje, to co? To wyjazdy! Czasem nawet nie te długie urlopowe, bo nie każdy tak może, nie zawsze się uda, ale chociaż weekendowe. Czasami to przedłużony weekend i my temu sprzyjamy. SK dowozi kampera, to jest akcja, która trwa i już w najbliższy czwartek komuś z was na pewno takiego kampera pod dom naszego eskowego podstawimy. Kamper będzie zatankowany. A przed wami tylko wybór trasy, wybór ekipy, kogo ze sobą zabieracie, no i ruszacie i macie na to cały czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, żeby oczywiście fajny wypad zaliczyć naszym eskowym kamperem, więc co? No mam nadzieję, że sytuacja jest dla was godna uwagi i że wejdziecie w naszej apce tam, gdzie trzeba i tam zgłosicie się do zabawy i być może już w czwartek się spotkamy i być może właśnie wam eska kampera dowiezie, podstawi, zaznaczam, zatankowanego. No macie taką gwarancję, że oprócz tego, że na przedłużony weekend naszym eskowym kamperem sobie gdzieś śmigniecie, to jeszcze będziecie trochę jak taki ten słynny miś z Krupówek, bo założę się, że na pewno kierowcy będą was klaksonami na trasie pozdrawiać, to już jest murowane i sprawdzone. Będą też chcieli robić sobie zdjęcie przy eskowym kamperze, więc dużo ludzi poznacie, a do tego jeszcze inne same zalety, bo kamper odpowiednio wyposażony będzie. I teraz czekam może właśnie na was. Więc pamiętajcie, w czwartek komuś kampera podstawiamy, a wy się zgłaszacie do naszej zabawy w apce eskowej, dzięki której też możecie nas wszędzie na wynos słuchać, nawet daleko, daleko za granicą, jak gdzieś tam was wakacyjny wiatr zaniesie. Dua Lipa i Billy One już za chwileczkę w Radiu SK, a 12 za 26 minut.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
5: To będzie ostatnia reklama. Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z D-mannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z D-mannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
6: I po reklamie.
5: Eska.

0: Marisa, odkochaj w Radiu SK. Są wakacje, przypominam, bo może jak patrzycie za okno, to niekoniecznie widać wakacyjną aurę, ale to się podobno ma już szybko ponaprawiać, tak mówią synoptycy. My gramy hity na czasie i robimy, co możemy, żebyście czuli te wakacje. Słuchajcie, Florencja została uznana za najlepsze miasto w Europie w prestiżowym rankingu World's Best Awards 2026. Wysoko oceniano też nasz Kraków, który wyprzedził Rzym i Wiedeń. No i takie to są wyniki owego rankingu i Florencja, ale słuchajcie, zapaszcie sobie teraz kawusię w swoim ukochanym kubku. Możecie ją popijać nawet delikatnie, nieelegancko, siorbiąc tak, wiecie, nie? Podejdźcie teraz do waszego okna. Pogoda tam, jaka jest pogoda, się zmienia. Ale spójrzcie na otaczający wasz świat. No i co? I już wiadomo, gdzie jest najlepsza miejscówka na świecie, prawda?
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: TPO.pl.
3: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
3: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Pitbull pobił rekord Guinnessa. Zgromadził najwięcej łysych głów w historii. To wydarzyło się podczas piątkowego koncertu w Londynie. Udało się zebrać ponad 22 tysiące osób w tak zwanych łysych czapkach. Wśród fanów Pitbulla od lat trwa moda, żeby na koncerty tego artysty przebierać się właśnie za Pitbulla. Uczestnicy zakładają czarne garnitury, okulary przeciwsłoneczne i łyse czapki. Ostatnio jednak po raz pierwszy zorganizowano próbę pobicia rekordu Guinnessa. Niedługo najpopularniejszy łysy artysta przyjedzie do Polski i zagra w sumie 3 koncerty. 23 lipca wystąpi na PGE Narodowym, 27 pojawi się w łódzkiej Atlas, do 27 listopada pojawi się w łódzkiej Atlas Arenie, a 3 grudnia wpadnie do Ergo Areny w Trójmieście. Tak dokładnie wygląda polska przygoda koncertowa tego łysola, czyli Pitbulla. A jeżeli chodzi o innego łysola, czyli mnie, to ja wam dzień dobry mówię. Będę z wami tutaj jeszcze przez godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Harry Styles, As It Was, tak muzycznie rozpoczynamy. Później Kygo, później David Guetta, później Bibi Rexa. Czyli plan jest dobry, prawda?

kto był na rapstacji w Sławie, dlatego być może jest to jakieś takie świeże wspomnienie, bo pojawił się Satak również tam, a i również u nas w Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Głucha Noc. Zamiast za chwileczkę Damiano Dawid i The First Time będzie też Another i Talk To You, będzie Alvaro Soler, będzie Sombr, a już mamy 17 minut po godzinie 12, czyli już niedzielne popołudnie. Słuchajcie, Erling Haaland, jeden z bohaterów tegorocznego mundialu, zdecydowanie, niestety Norwegia już nie pogra, zostali wyeliminowani, ale wydarzają się zawsze takie rzeczy dookoła tego, co się dzieje na boiskach. Na cześć norweskiego snajpera ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało podczas mundialu jego imię. To jest niezłe, co? Gość na mundialu strzelił 7 goli, a 500 dzieci ma jego imię. No ładnie, ładnie, ale gratulujemy, zdecydowanie. 17 po 12 to SK, to są hity na czasie.

0: 27 minut, będzie godzina 13, hity na czasie na lato w Radiu SK. To Rihanna Disturbia, jak wiadomo Rihanna pochodzi z Barbadosu. Ostatnio z Barbadosem była taka przygoda, brytyjskie linie lotnicze musiały odwołać lot właśnie z Barbadosu do Londynu, dlatego że załoga samolotu dość mocno zabalowała w barze parę godzin przed wylotem. Na szczęście ktoś ich namierzył, i na szczęście, bo wiadomo, czym by się skończyło takie nienamierzenie. Ktoś ich namierzył, ktoś powiedział, komu trzeba. Teraz cała załoga jest zawieszona. Ale zawsze można w drugą stronę, prawda? Wakacyjnie i nie wtedy, kiedy bezpieczeństwo na szali. Jak się ma niezły lot, to znaczy, że załoga wasza baluje. I tego się trzymajmy. Ja czasami wam takich lotów w wakacje życzę. Tylko pamiętajcie, tak bezpiecznie, bezpiecznie, prawda? Oskar Cyms, co noc, tak będzie muzycznie już za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
6: Zalej i jedź dalej. Wifon, liczy się tylko on.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
11: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
12: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Widzę, Łukasz, że ci się nuta bardzo podoba.
1: Siadł, aż sobie tutaj słuchawki podkręciłem.
0: A jak w samochodzie dobre. Słyszysz mówię interesant, to też podkręcasz sobie radio?
1: No nie, bo mi plastiki trzeszczą, ale bym chciał, żeby było głośniej.
0: Ej, słuchaj, właśnie to jest taka historia, kiedyś miałem Golfa dwójkę, dam na stare dzieje i zamontowałem głośniki w tej półce z tyłu. Ojej,
1: to cały samochód razem z szybami.
0: No ale takie to były czasy. Kto pamięta Golfa dwójkę, to już tylko w muzeum. Jaki masz plan na dzisiaj dla słuchaczy?
1: Trzy słowa, hity na czasie. O, i to zrealizuję, obiecuję.
0: A to się pogodzie, wiesz, o poprawie?
1: Mają upały przyjść, to jest dobra informacja. Trzydziestki już w tym tygodniu mają się pojawić.
0: I to jest kolejne elegancko, które też mnie przekonuje do tego, że warto było tak zaplanować urlop i właśnie go zacząć. Ale co tam mój urlop? Łukasz Duńczyk to jest gość, który właśnie z wami zostaje.
1: A no tak, bo ty urlop teraz... Rafał, no to wszystkiego najlepszego. Pakuj SK na wyjazd i jedź.
0: Tak będzie, ale wcześniej wałeczki kupione, folia malarska kupiona, pędzelki kupione.
1: A to taki urlop, okej.
2: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
0: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5.

0: Aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. dagastro.pl.
12: Julia Niewiadoma, witajcie. Zaczyna się kolejny filmowy wieczór pod chmurką. W Łodzi trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. Tegoroczna edycja to ponad 160 bezpłatnych seansów organizowanych w parkach, na dziedzińcach i innych plenerowych miejscach w całym mieście. A co dziś czeka na widzów? O tym mówi Wojtek Wojtysiak.
13: Zapraszam Was na podwójną projekcję polówkową na Widzewie. Po pierwsze na Olechowie, na ulicy Dąbrówki 7, Wiek Adelan, czyli film, który oglądaliście na Polówce wielokrotnie, ale nadal o niego prosicie. Drugą propozycją jest Killerów dwóch na Widzewskiej Górce. Jerzy Killer powraca ze swoimi kolejnymi nieszablonowymi problemami i uwaga, tam pojawia się drugi killer, który ma na niego zapolować. Serdecznie Was zapraszamy na TME Polówkę.
12: Wszystkie pokazy są bezpłatne.
11: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
14: Muzyką się żyje.
15: W wielkim finale tegorocznego mundialu wystąpią wielkie gwiazdy. I ja teraz wcale nie mówię o piłkarzach. W przerwie finałowego meczu Mistrzostw Świata szykuje się wielki koncert. To będzie coś podobnego do halftime show w przerwie Super Bowl. Na scenie pojawi się m.in. Shakira, Madonna czy zespół BTS, ale też ostatnio do line-upu dołączył Justin Bieber. Za koncert odpowiedzialny jest Chris Martin z zespołu Coldplay. Ze względu na to muzyczne show, przerwa finału mundialu będzie wydłużona z 15 do 20 minut. Ten mecz już 19 lipca. A tymczasem mamy przyjemne niedzielne popołudnie. Ja mam ważne pytanie dla wszystkich jadących na wakacje. A czy na pewno wszystko spakowaliście? To pytanie zawsze taki przyjemny albo nieprzyjemny dreszczyk emocji wprowadza. Ja Was dopakuję. Gdzieś tam w schowku schowam Wam hity na czasie. Będę dobrze grał. Za chwilę gram taki numer, przy którym banan na twarzy się pojawi. Despacito. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i od dawna to wiem.
1: SK. Hity na czasie.
2: Na lato.

Roxy i White 2115 na antenie Radia SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Przed chwilą było też Despacito i ja wiedziałem, że wam to się spodoba. Dostałem od was sporo wiadomości na SK-owym Messengerze. Na przykład Kasia pisze: hej SK, dzięki za Despacito. Usłyszałam to, jak czekałam na zapiekankę przy plaży. Słuchajcie, no my tak gramy właśnie, że można potupać nóżką, czekając na gofra albo w długiej trasie. No i pytanie wakacyjne do was w tym momencie. Co wakacyjnego robicie? Dlaczego czujecie się teraz wakacyjnie, w to niedzielne popołudnie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może też teraz czekacie na gofra, może idziecie na spacer nad morzem, ale też wszyscy wiemy, że malowanie ścian w niedzielne popołudnie to też jest jedna z wakacyjnych czynności. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co u was wakacyjnego? A u nas, wiadomo, wakacyjne hity na czasie. David Guetta i Sia już teraz.

0: Przepraszam bardzo, czy pan chciał coś dodać jeszcze? Okej, dziękujemy panu bardzo. Kasia z kolei mówi, że u niej trwa wakacyjne robienie ogórków. To my do słoika dorzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I teraz naszą antenę przejmuje reprezentant Norwegii i nie jest to Erling Haaland, choć on podobno kiedyś był raperem. Na naszą antenę wskakuje norweski producent Kygo, do którego lepiej się pewnie teraz nie zbliżać, bo on jest wkurzony. Wczoraj Norwegia odpadła w ćwierćfinale z Anglią, ale zanim to się stało, to dobry numer nagrał. Nowość teraz na antenie Radia SK. Kygo połączył siły z amerykańskim artystą Maxem McKnownem. Posłuchajmy. I to jest numer idealny do niedzielnego chillu. Take Me Back w Radiu SK.

0: hymn wszystkich wracających do domu po wakacjach. Didi Dirty Money na antenie Radia SK z hitem Zawsze na czasie. Agnieszka melduje, że też wraca.
1: A my właśnie w niedzielne, w sumie już popołudnie, wracamy z Audio River. I jedyne, co jesteśmy w stanie powiedzieć, to...
2: Nie lubię melanży, chyba że z tobą, a ty leżysz obok.
1: Pozdrawiamy Tomasza, który właśnie jedzie przed nami.
0: O, to ja nie dopytuję w takim razie, co się działo wczoraj na polu namiotowym festiwalu Audio River, że dziewczyny taką ekipą Tomasza pozdrawiają. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego dziewczyny śpiewają modelki, skoro na festiwalu Audio River modelek nie było, tylko muzyka elektroniczna? Niektóre pytania lepiej zostawić bez odpowiedzi. Ale Tomasza oczywiście pozdrawiamy i za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie Kungs.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.

0: Obuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
2: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
3: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: I po reklamie.

0: Wakacyjny taniec z bledką na plaży z bledką z głośników. To jest, myślę, że bardzo dobra opcja na niedzielne wakacyjne popołudnie. Tak wam gra Radio SK. A co wakacyjnego robicie? Podrzucacie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radio SK. Ewelina?
1: Siemka, siemka! No my właśnie jedziemy babskim gronem na basen do Trzebnicy trochę się popluskać, bo tam może będzie ciepło, bo na zewnątrz raczej kiepsko.
0: I tu świetna informacja dla tych, którzy właśnie urlop zaczynają. Słuchajcie, wraca prawdziwe lato do Polski, wracają upały. W drugiej połowie tego tygodnia może pojawić się znowu 30 stopni i ciepło ma być nawet nad Bałtykiem, także można planować, nie będzie strach wejść do Morza Bałtyckiego. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a potem gramy dalej wakacyjnie, będzie m.in. Bausa.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Both men.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. Dagastro.pl.
7: Julia Niewiadoma, witajcie. To będzie najbardziej kolorowy wieczór tego lata w Łodzi. Już 8 sierpnia ulica Piotrkowska zamieni się w Sambodrom. Blisko 100 artystów przejdzie w paradzie pełnej tańca, muzyki i brazylijskich rytmów. Nie zabraknie widowiskowych kostiumów, tancerek samby i energetycznej oprawy. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. O tym, jaka muzyka poprowadzi uczestników, mówi organizator Rafał Krzanowski.
8: Zaprezentujemy piosenki, które są od razu rozpoznawalne. Magalenia, Majszkenada, taki różnorodny zakres repertuaru muzyki brazylijskiej, ale i nie tylko zaprezentujemy.
7: Parada rozpocznie się o godzinie 20 przy ulicy Piotrkowskiej 155. Kolorowy korowód zakończy się na Placu Wolności.
6: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
9: Jest 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty i 3-miesięczny areszt po ataku na policjantów w Warszawie. Napastnik odpowie m.in. za przygotowywanie zabójstwa komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Mężczyzna rzucił się na policjanta przed siedzibą biura.
10: Mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
9: Mówił Michał Pietraszko z policyjnego biura. Napastnikowi grozi do 10 lat więzienia. Zderzenie czterech osobówek na Krajowej Piątce w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nikomu nic się nie stało, a ruch w miejscu kolizji odbywa się wahadłowo. Polskie siatkarki walczą w tej chwili o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Właśnie trwa ich ostatni mecz z Japonią. Ten, kto wygra, znajdzie się w najlepszej ósemce. Dwa pierwsze sety wygrały Polki. W trzecim górą były Japonki, a w tej chwili trwa czwarta partia.
11: Trzymamy kciuki za nasze polskie siatkarki. To umówmy się, że wy sobie na spokojnie wracajcie z wakacji albo na wakacje jedźcie, a ja będę mówił, co tam się na boisku dzieje. Teraz akurat Japonki z 3-4-punktowym prowadzeniem 13-9, ale miejmy nadzieję, że Polki zaraz odrobią straty i zakończą ten mecz na tym secie i pójdą na niedzielny obiad. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Wiadomo, że to są wakacje i wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Enrique Iglesias i Sean Paul. A na tym mundialu w Ameryce, słuchajcie, to co chwilę jakaś kontrowersja. Teraz ta najnowsza, po wczorajszym meczu Anglia-Norwegia. Chodzi o bramkę wyrównującą na 1-1 na konto Anglii. Potem

Jak bramkarz wykopał piłkę, to ta opadając uderzyła w kabel, po którym jeździ kamera telewizyjna. I już wszyscy grzmią, że bramka nie powinna zostać uznana, dlatego że jak uderzyła w ten kabel, to zmieniła tor lotu. FIFA mówi, że chip w piłce żadnego kontaktu nie wykrył, ale czy to prawda, nie wiadomo. No ale jedno jest pewne, słuchajcie. Ci piłkarze to są ostatnio zbyt wrażliwi na te kontrowersje wszystkie, moim zdaniem. Oni chyba zapomnieli, jak to się kiedyś z kumplami grało, prawda? Na boisku na osiedlu albo na sali gimnastycznej w szkole. Tam co chwilę piłka uderzała w jakieś ławki stojące obok. Każdy każdego po kostkach kopał i nikt nie mówił, że jest nie fair. A ja was teraz zapraszam na niedzielny odpoczynek z Teddym Swimsem.

0: Ten numer ma już swoje lata, ale cały czas dobrze brzmi. Britney Spears w Radiu SK. No to teraz tak dla odmiany mamy kawałek, który ma zaledwie kilka dni.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie grają najlepsze świeże numery i teraz nowość z najwyższej możliwej muzycznej półki, bo jak Sanach się za coś bierze, to wiadomo, że to jest dobre, że to będzie hitem. No i mamy nowy numer, który fani Sanach znają doskonale, bo Zuzia grała fragment tego kawałka na stadionowych koncertach, a teraz dostaliśmy go w całości itp. itd. Ten hit SK grała jako pierwsza w Polsce. I teraz znowu go zagramy dla tych, którzy przegapili. Sanach już teraz w Radiu SK.

0: Wszystko się rozstrzyga, słuchajcie. Jest 2-2 w setach, trwa tiebreak, w którym Japonia niestety prowadzi 12-10, ale tu jeszcze 3 punkty do końca, jeszcze może się wszystko wydarzyć. Mocno trzymamy kciuki za Polki. Jak ten mecz się zakończy, to za chwilę dam wam oczywiście znać i zagram po krótkiej przerwie m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
6: na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
8: TPO.pl.
9: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.

0: Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I bolamie.

0: for another.
1: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: Wielkie emocje w meczu o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów Kobiet. No i niestety, słuchajcie, Polki przegrały w tiebreaku z Japonkami i cały mecz uległy 2-3 i niestety w turnieju finałowym nie zagrają. Maybe.

0: aż się gorąco zrobiło przy tym numerze. A ten pan ostatnio grał na Audio River Festiwalu w Łodzi. Shimza w Radiu SK. I teraz bardzo ważna wakacyjna porada, jak poprawnie nakładać krem z filtrem. Słuchajcie, naukowcy radzą, że trzeba użyć metody dwóch palców. Czyli, że tak, na samą twarz i szyję, jak czytam, należy wycisnąć dwa grube paski kremu na całą długość palca wskazującego i środkowego. Bo wtedy jest optymalna ilość i uwaga, co ciekawe, najlepiej kremu z filtrem użyć 15 minut przed wyjściem na słońce. Tam po co tak wcześnie? Kto nie nakładał kremu z filtrem na plaży, czując już pierwsze ziarenka piasku pod palcami, ten nie zna życia. A poza tym najważniejsza rada, jeżeli chodzi o nakładanie kremu, no to po prostu poprosić o to drugą połówkę, prawda? Potem się można elegancko odwdzięczyć. Chyba już rozumiem, dlaczego naukowcy radzą nam zrobić to jeszcze przed wyjściem z pokoju hotelowego.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: z pokoju hotelowego.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: I poręcznie.
12: S.K.
13: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sferydenko. Ta ma objąć nowe stanowisko związane z, jak określił to Zełenski, jednym z kluczowych partnerów Ukrainy. Strażacy nadal walczą z pożarem składowiska odpadów plastikowych w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale działania strażaków mogą potrwać jeszcze do końca dnia.
14: Palą się tutaj różnego rodzaju plastiki sprasowane, cięte odpady takie plastikowe. Częściowo wyciągamy ten materiał, na zewnątrz przelewamy.
13: Relacjonuje Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy. Akcja strażaków trwa od wczorajszego popołudnia. A turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone grały dziś z Japonkami o dostanie się do najlepszej ósemki. Dobrze zaczęły, wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnych to rywalki okazały się lepsze. W tiebreaku, zakończonym przed chwilą, Japonki wygrały 15.

Lana Del Rey i hit idealny do niedzielnego popołudniowego wypoczynku. Tak wam właśnie gra Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a my ludzie mamy w nosie prawdziwe superkomputery, słuchajcie, to jest ciekawe. Według naukowców, uwaga, ludzki nos potrafi zapamiętać ponad bilion różnych zapachów, czyli my w głowie mamy prawdziwą wielką kartę pamięci, ale myślę, że najwięcej miejsca na tej karcie to zajmuje aktualnie, zwłaszcza o tej porze 19 po 15, zapach domowego obiadu. Albo zapach świeżo robionego gofra nad Bałtykiem. To jest też coś pięknego, prawda? No to teraz tak się weźcie, zaciągnijcie i dajcie znać, co w tym momencie czujecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może aktualnie czujecie odświeżacz powietrza w samochodzie, bo gdzieś razem teraz jedziecie. Może zapach perfum, bo aktualnie z domu wychodzicie. U mnie w studiu aktualnie czuć właśnie zapach perfum pomieszane z kawą, bo sobie kawkę przed chwilą zrobiłem. Nagrywajcie się, czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK, co aktualnie czujecie. A ja zagram dobrze. Bibi Rexa już teraz.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja sprawdzam, co czujecie, co wam tam nos podpowiada w niedzielne popołudnie, Ania?
1: No hej SK, ja czuję teraz zapach swoich domowych jagodzianek i zapach nadciągającego dwutygodniowego urlopu.
0: Zapach jagodzianek, czyli zapach bogactwa aktualnie i zapach, który na pewno domowników za chwilę wszystkich do kuchni przyciągnie, więc na to uważaj. No i zastanawiam się, jak pachnie zapach zbliżającego się urlopu. No myślę, że to jest na pewno zapach świeżo upranych ubrań, które pakujemy do walizki. Ale wiem, że też dla niektórych zapach zbliżającego się urlopu to taki charakterystyczny zapach sklepu budowlanego. A co u was? Co wy czujecie w tym momencie? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Możecie też dać znać, co aktualnie macie w nosie. A ja tak zagram, że na pewno poczujecie wakacje. Przed 16 pojawi się mega wakacyjny hicior Michiko od Jasona Derulo. Radio
2: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
8: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
9: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia.

0: Ja i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w Ache w Łodzi.
1: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
2: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: który jedzie przede mną i kopci całą ulicę.
1: Znamy ten problem, prawda? A najgorzej, jak tego samochodu jeszcze się wyprzedzić nie da. Ale jeszcze gorzej jest, jak ten samochód zjedzie, a w środku nadal czuć brzydki zapach i wtedy już nie mamy pewności, czy przypadkiem nasza fura się nie psuje. Mam nadzieję, że wasze samochody i ja jadą bez szwanku na wakacje. Za chwilę sprawdzimy głośniki. Będzie przy czym dawać głośniej Milki i David Guetta po 16 na pewno.
2: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor.
10: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem. Ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner

0: RD. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
1: I po reklamie.
2: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Mężczyzna, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, przejdzie badania psychiatryczne. Biegli ustalą, czy w momencie ataku był poczytalny. Na razie nie ma decyzji, jak długo potrwają badania. Do ataku, przypomnę, doszło na terenie urzędu gminy. Podejrzany przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na przykład w Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia, m.in. na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej. Ołuckie Błonia, stolicą muzyki elektronicznej, trwa festiwal Audio River, który ściągnął tysiące fanów.
3: Super, byliśmy na Alien Brown, teraz idziemy na Ame, a później idziemy na Prodigy, na główną scenę. Fajnie, że się udała w ogóle pogoda.
4: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
2: Koncerty odbywają się nie tylko na głównej scenie, ale też na 10 scenach tematycznych.
5: I na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK, którzy na Audio River zgarnęli w SC bilety. Byliśmy też razem na Rapstacji, polecam wam nagrania na SK-owym Instagramie. I na tym nie kończymy, załatwiamy najlepsze koncertowe wspomnienia. Już jutro od 18 będziemy rozdawać zaproszenia na koncert Czarniego Pufa 30 lipca w Warszawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i rozdajemy hity na czasie, te wakacyjne, na lewo i prawo. Odpoczywamy razem w niedzielne popołudnie. Kaigo i Khalid już teraz w Esce.

Łatwo Gang i Majko, czyli Maja Godowska, która niestety ostatnio od nas odeszła, ale walczyła do samego końca i spełniła swoje wielkie marzenie, które usłyszeliście przed chwilą. Nagrała wspólny numer z Łatwo Gangiem, który jest teraz hitem. BDS ostatnio wykonał naprawdę piękny gest na festiwalu Rapstacja, bo przed swoim występem puścił właśnie ten numer, żeby uczcić pamięć Mai. I warto słuchać tego kawałka, bo cały dochód z tego numeru trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która pomaga leczyć dzieci chore na raka. Dlatego będziemy słuchać tego numeru jeszcze nie raz na pewno w Radiu SK. A teraz gramy dalej. Eileen Young i Ellie Goulding.

0: Years and Years w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i pytamy was, co dzisiaj czujecie. Bartek nagrał głosówkę na Messengerze Eski w tej sprawie i mówi, że ma cudowną podróż do Trójmiasta.
1: Ja teraz czuję suszące się buty mojej żony na kokpicie auta, które wczoraj przemoczyła na dniach parczewa, bo bardzo padało. Ale myślę, że zanim dojedziemy do Gdańska, to wyschną.
0: Bartek, jesteś pewien, że na pewno czujesz buty żony? Znaczy ja rozumiem, gdybyś ty tam buty postawił, to na 100% byłoby czuć, ale żony... Ustalmy po prostu, że to klimatyzacja, która potrzebuje ozonowania.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
12: I po reklamie.

0: Mundialowy hit Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK, a nasza polska piłkarska gwiazda Robert Lewandowski zaczyna nową pracę. Słuchajcie, już wiadomo kiedy. Oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire w najbliższy wtorek o godzinie 20:30 czasu polskiego. Nie zazdrościmy tego pierwszego dnia w pracy, prawda? Bo to wiadomo, podpisywanie różnych dokumentów, szkolenie BHP. Lewy po raz pierwszy będzie musiał zapytać, gdzie jest toaleta. No ale Lewy jest na tyle dużą gwiazdą, że przynajmniej nie będzie się musiał przedstawiać wszystkim. Radio
1: SK. Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139

0: 2900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: TPOPL. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPOPL.
1: Podpisz umowę online na TPOPL.
3: Hej, tu Paweł Orlański.

0: do 6 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOV. Szczegóły na molmove.pl.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
4: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego?

0: ma wiele walut? Ty jedną kartę. mBank.
1: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego?

0: będzie ostatnia reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. dagastro.pl.
4: Julia Niewiadoma, witajcie ponownie. Teatr wychodzi poza tradycyjną scenę. Miejska Strefa Kultury zaprasza mieszkańców na wakacyjny cykl spektakli plenerowych. Wydarzenia odbywają się w parku Widzewska Górka. W programie są przedstawienia dla dzieci, rodzin i dorosłych. To propozycja dla tych, którzy chcą spędzić letni czas w otoczeniu zieleni i zobaczyć spektakle w niecodziennej przestrzeni. Mówi Monika Tabowska, wicedyrektor Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi.
5: I w końcu Widzewa nie muszą wjechać do teatru, do miasta, mogą na swoim własnym osiedlu w bardzo profesjonalnych warunkach doświadczyć tego kontaktu ze sztuką.
4: Teatralne spotkania będą odbywać się przez całe wakacje. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, a szczegóły na stronie Miejskiej Strefy Kultury.
3: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
6: Na zegarach 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Upały zalewają Europę. Wkrótce dotrą też do Polski. We wtorek i w środę na zachodzie kraju pojawi się ponad 30 stopni. Jednak synoptycy uspokajają.
7: Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
6: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Zdecydowanie cieplej jest aktualnie na południu i zachodzie Starego Kontynentu, gdzie temperatury sięgają blisko 40 stopni. Kierowcy, duże problemy na Krajowej 19, na wschodzie Mazowsza. W miejscowości Kuski to odcinek między Łosicami a Siemiatyczami. Zderzyły się trzy osobówki. 19 w pobliżu mostu na Bugu jest aktualnie zablokowana. Znamy mistrzynię, a dziś poznamy też mistrza. Właśnie rusza finał wielkoszlemowego Wimbledonu. Zagrają w nim Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch broni tytułu sprzed roku, a Niemiec jest w gazie, bo przed miesiącem wygrał French Open.
8: A zwycięzca tego pojedynku w przeliczeniu na złotówki wygra 18 milionów. Słuchajcie, po takiej wypłacie ta osoba, jak poleci za granicę na wakacje, to ona się nie będzie upychać w jakiś tam bagaż podręczny, tylko jak król kupi sobie rejestrowany. To się nazywa bogactwo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ale się romantycznie zrobiło. Numer w sam raz na wakacje we dwoje. Siaki w Radiu SK. No i ja właśnie mam teraz dla was romantyczną propozycję. Na wieczór możemy razem popatrzeć w niebo i zobaczyć międzynarodową stację kosmiczną, która dzisiaj w nocy aż dwa razy będzie przelatywała przez środek Polski z zachodu na wschód. Najpierw po godzinie 23.03 warto patrzeć w niebo, a potem o 12.40 w nocy znowu będzie widać międzynarodową stację kosmiczną, więc jeśli nie będzie u was chmur, to polecam patrzeć w niebo, chociaż mam nadzieję, że w sumie to wtedy będziecie mieli dużo ciekawsze rzeczy do roboty. Radio SK. A teraz puk, puk, puk, wpuszczamy męskie granie. Ja się

Cały czas pojawia się jakaś nowa mundialowa afera. Oskar Cymes w Radiu SK, gramy hity na czasie. Namierzyłem kolejną aferę, słuchajcie, bo teraz cały internet się zastanawia, czy Cristiano Ronaldo płakał po meczu. Bo ostatnio były zakłady bukmacherskie, czy Cristiano Ronaldo będzie płakał po meczu Portugalia-Hiszpania. Ostatecznie Portugalia przegrała, ale czy Ronaldo płakał? Nie wiadomo. Firma, która organizowała zakłady bukmacherskie, twierdzi, że kasę powinny dostać osoby, które obstawiły, że będzie płakał. No bo są nagrania po meczu, teraz wielkie analizy trwają. No, że Ronaldo idzie z takimi zaczerwienionymi oczami, że tak się trochę łapie za twarz, ale wiecie, no nikt tutaj łez nie widzi. Nie wiadomo, czy płakał, czy też nie. Wiecie, różnie może być. Niektórzy twierdzą, że płakał, a niektórzy twierdzą, że mu się po prostu oczy spłakały.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
5: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: I po reklamie.
13: Bez

0: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: Hity na czasie.

0: Marisa w Radiu SK. To są hity na czasie na lato. Upalne lato. Powraca do Polski, słuchajcie, zwłaszcza od środy zrobi się gorąco. W wielu miejscach 30 na termometrach. No aż się prosi, żeby gdzieś wyjechać. Za darmo. Eskowym kamperem. SK dowozi kampera. Już w czwartek pod dom dostarczymy wam eskowy dom jeżdżący, w którym są wygodne łóżka. Toaleta jest. Jest dużo miejsca na wasz bagaż. Teraz piłka po waszej stronie. Odpalajcie eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. I już w czwartek SK dowiezie wam kampera. No i zostańcie z nami, bo za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: SK.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz. Nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. dagastro.pl.
15: Julia Niewiadoma, witajcie. Letnie soboty na Piotrkowskiej znów upływają pod znakiem autorskiej muzyki. W Łodzi trwa Songwriter Łódź Festival. Na scenie u zbiegu ulic Piotrkowskiej 6 sierpnia występują artyści prezentujący własne utwory i autorskie teksty. W programie znalazły się koncerty twórców z Polski i z zagranicy, reprezentujących różne gatunki muzyczne. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie skupia się na muzyce opartej na osobistych historiach i szczerym przekazie. Mówi Bartek Worówka, Songwriter Łódź Festival.
16: Jest to koncert dla publiczności słuchającej, skupionej, siedzącej. To są po prostu zupełnie inne wrażenia niż na przykład na Silent Disco.
15: Koncerty odbywają się w każdą sobotę o godzinie 21. Kolejne występy zaplanowano jeszcze w lipcu i sierpniu. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
14: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
17: Dochodzi 18, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfyrydenko żegna się ze stanowiskiem, a jak informuje nasz korespondent Ołych Biłecki, to nie koniec zmian planowanych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
18: Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Kijów, Ołych Biłecki.
17: Pododdziały Sił Zbrojnych w poniedziałek i wtorek odbędą ćwiczenia, informuje Dowództwo Operacyjne Polskiej

armii. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy. Tu dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Mundial daleko za oceanem, ale francuskie służby szykują się na półfinał. We wtorek na stadionie w Dallas Francja zagra w nim z Hiszpanią. Termin meczu zbiegnie się z Narodowym Świętem Francuzów, a służby obawiają się burt i zamieszek. W gotowości będzie 70 tysięcy policjantów i żandarmów.

0: sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: I po reklamie.

0: do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Well, well, welcome!
2: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
0: I po reklamie.

0: Elska Łódź.
1: Reklama.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. Dagastro.pl.
9: Julia Niewiadoma, witajcie. Urodziny Łodzi coraz bliżej. W tym roku świętowanie będzie miało wiele odsłon. Nie tylko na Błoniach, gdzie odbędzie się główny festiwal, ale także w samym centrum miasta. Mieszkańcy i turyści będą mogli odwiedzić m.in. ulicę Piotrkowską, która na czas urodzin zamieni się w miejsce pełne wydarzeń, atrakcji i spotkań. Jak podkreśla Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, organizatorzy przygotowali program tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
10: Będziemy opowiadali też o tym, jak dobrze i zdrowo żyć w Łodzi. Także tkania zagadek, escape room, ale nie tylko to, bo przez cały weekend na ulicy Piotrkowskiej koncerty, DJ sety, cały weekend oczywiście z darmową komunikacją zbiorową.
9: Urodzinowe wydarzenia odbędą się od 24 do 26 lipca.
8: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.

0: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
1: Julia Niewiadoma, witajcie! Miłośnicy planszówek, gier fabularnych i karcianek spotkają się w lipcu w WC1 Łódź. Przed nami trzecia edycja festiwalu Łódź You Play, który z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. Wydarzenie skierowane jest zarówno do doświadczonych graczy, jak i osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę ze światem gier. Organizatorzy przygotowują program pełen spotkań, rozgrywek i okazji do wspólnej zabawy. O szczegółach tegorocznej edycji mówi Justyna Bożek, WC1 Łódź.
2: Oprócz tradycyjnych wypożyczalni gier, wydawnictw, strefy turniejowej, RPG-ów, bitewniaków, ciekawych prelekcji, będziemy mieli mnóstwo nowych atrakcji.
1: Festiwal odbędzie się 18 i 19 lipca.
0: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.

0: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagazzo.pl.
1: Julia Niewiadoma, cześć! Macie ochotę na pizzę Eskowe Hity i ekipę SK Summer City na swojej imprezie? Jeśli tak, piszcie do nas. To może być

0: znaczenie.
1: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.

0: Radio Ex. Radio SK.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Spakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

0: namawiam. 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup Milksałat, wyrzuć Milksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio S. Radio S.K.

ciebie się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.